0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر
1: مشترى بنيابان فوقناياك الساسين تتكتك إزيشيت
0: ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قدستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في رسالة الكنيسة في عالم اليوم وقال: الكنيسة ليست منفصلة عن العالم بل متجذرة فيه وتسير مع الشعوب لتكون علامة على محبة الله وعلى مشروعه في جمع البشرية في عائلة واحدة. رسالة الكنيسة الأولى هي أن تساعد الإنسان ليطرح الأسئلة العميقة حول أصله ومصيره ومعنى الحب والألم، كما تسهم الكنيسة في بناء المجتمع بالشهادة للإيمان والمحبة والعمل من أجل العدل والسلام والأخوة والخير العام. ويعد انسجام الإيمان مع الحياة اليومية شرطا أساسيا لفعالية الرسالة، وتبقى الكنيسة متنبهة لتحولات المجتمع فتميز ما يستحق الاهتمام به في ضوء كلمة الله والتقليد الكنسي، وفي النهاية تتجه رسالتها إلى تحقيق ملكوت الله وخلاص البشرية عبر قداسة المؤمنين ومحبتهم الأخوية، لكي يجد العالم في شهادة الكنيسة طريقا إلى الإيمان والرجاء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo.
1: Köszöntöm az arab nyelvű híveket. Arra kaptunk meghívást, hogy Krisztusról a szeretet, az igazságosság és a béke által tegyünk tanúságot, és olyan világépítésén dolgozzunk, amelyben a közjó és a testvériség uralkodik mindenki között. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig oltalmazza minden
0: rossztól.
1: És lengyel nyelven foglalják össze a Szent Atya katekézisét.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi.
1: Szeretettel köszöntöm szívből az olasz nyelvű zarándokokat, illetve a lengyel zarándokokat.
2: Különösen venuti con il loro
1: koncei egyházmegyéből érkezett zarándokokat, akik püspökükkel azért jöttek, hogy hálát adjanak a helyi egyház fennállásának 100. évfordulójáért. Mária szép szeretett anyja, és a nemrégiben ünnepelt Szent Faustina Kowalska, az Isten irgalmaság apostola közbenjárására bízlak benneteket,
2: affinché nel cammino quotidiano,
1: hogy mindennapi útatokon mindig bízzatok Istenben, a történelem urában. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Sì, perché sento la sola signora bisorando coccat.
2: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
1: A Pugliából és Molise tartományból érkezett Ferences.
2: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero di Bisaccia e di Bisceglie.
1: Azon kívül a Montenero di Bisaccia és a Bisceglie plébániák híveit, valamint az Országos Adminisztratív és Pénzügyi Igazgatók Egyesületét. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az ifjú házasokra.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario
1: a Rózsa Közé királynője, Boldogság Köszűz Mária emléknapja lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessek a Rózsa Közé fontosságára, erre a szűzanyának szentelt imádságra, amely kedves az egyház hagyományának. Búzdítalak, hogy imádkozzátok, hogy tapasztaljátok meg édesanyja vigasztalását, aki biztos menedékünk az élet nehézségei között. Mindannyiótokra apostoli áldásomat adom.